0: The Polish Radio Program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish Radio Program, Eugenia Stolarczyk.
1: Welcome and enjoy Polish Program, dedicated today to our Polish veterans. Polish Army holiday is observed in Poland on August 15. Dzień dobry, drodzy rodacy. Dzisiaj program z okazji Święta Wojska Polskiego z ukłonem w stronę naszych weteranów. Kiedyś, jeszcze nie tak dawno może, pamiętam o tym, organizacje weterańskie były bardzo aktywne w Cleveland. Organizowały patriotyczne i towarzyskie imprezy, prowadziły harcerstwo i szkoły polskie. Dziś ta aktywność jest ograniczona, a z polskim programem radiowym utrzymuje stałą łączność tylko placówka 152 SWAP imienia Tadeusza Kościuszki. Przypominamy o tym, by im również podziękować, że doceniają znaczenie polskiego programu w utrzymywaniu i propagowaniu polskości i łączności między Polakami. Chwała im za to. Dzisiaj niedziela, 16 sierpnia, imieniny Joachima, Ambrożego, Wiktora i Roberta. Happy Name Day. Składamy serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią Kiedy ranne wstają zorze, śpiewa Bernard Labysz.

Pochwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa. I prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. Warto wiedzieć, że 16 sierpnia 1926 roku urodził się Zygmunt Zagórski, językoznawca, badacz gwary i nazewnictwa Poznania, działacz społeczny, nauczyciel akademicki. Zmarł w 2013 roku. 17 sierpnia 1896 roku urodził się Józef Witlin, poeta, prozaik, współpracownik Radia Wolna Europa. Jego twórczość, hymny Sól Ziemi, zmarł w 1976 roku. Również 17 sierpnia 1976 roku zmarł Maciej Maskowski, historyk sztuki. Jego publikacje Józef Chełmoński, Juliusz Kosak. Urodził się w 1901 roku. I 17 sierpnia 1996 roku zmarł Witold Urbanowicz, generał brygady, pilot Wojska Polskiego, as myśliwski, dowódca dywizjonu, słynnego dywizjonu 303. Urodził się w 1908 roku. Marsz generalski.

Warto wiedzieć, że 18 sierpnia 1946 roku urodziła się Irena, urocza Irena Jarocka, piosenkarka. Jej przeboje na pewno Państwo znają, Odpływają kawiarenki, Motylem jestem i wiele, wiele innych. Zmarła w 2012 roku. I 18 sierpnia 2006 roku zmarł Stefan Witas, aktor operetkowy, piosenkarz, związany z teatrem Syrena i operetką warszawską, a między innymi występował w audycji radiowej Podwieczorek przy mikrofonie. Urodził się w 1908 roku. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez Steigmitz Market w Parma. W Steigmitz znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. Steigmitz oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne. I tak, sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu Steigmitz pod adresem 53 38 State Road w Parma. Telefon kierunkowy 216 398 0183. Prosi również o zatrzymanie się w sąsiednim sklepie, który założyła jego mama i jest w dalszym ciągu czynny. Jak z Steigmitzy przechodzi remont, to można zakupy robić w sąsiednim sklepie Steigmitz założonym przez mamę Salo, Marię Salo. Zapraszamy.

Nie chcę mi już od was uznania, ni waszych mów, ni waszych lec. Już skończył się.

Krzyczeli nam, że stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc, leliśmy krew.

0: Warto wiedzieć, że 19 sierpnia 1856 roku urodził się Bolesław Matuszewski, fotograf, teoretyk sztuki filmowej, prekursor reportażu i filmu dokumentalnego. Zmarł w 1943 roku. I 20 sierpnia 2006 roku zmarł Aleksander Wojciechowski, historyk sztuki. Jego dzieła Młode Malarstwo Polskie 1944-1974, Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960. Urodził się w 1922 roku. Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności i rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta i na każdą uroczystość, o każdej porze roku. Są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights. Telefon kierunkowy 216-341-5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio, między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sophie's Natural Pierogi Retail Store, 4617 Turner Road w Garfield Heights. Są one tutaj w dużym asortymencie smaków, w byłym Peter's Market. Sophie's Natural Pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania i polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural Pierogi Retail Store i życzy smacznego.
1: Jeszcze jeden mazur dzisiaj.

0: płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with the Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat, 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie, po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.

drzwi zastukam, spytasz, kto tam? Otwórz, to ja. Więc gdy płakać, miła, chcesz, szepnij tylko, Boże, szczerze.

Przesyłamy pozdrowienia dla pani Barbary Boć z podziękowaniem za życzliwość i pomoc. Podzielę się z Państwem wierszem Kolumbowie Lidii Tomkiewicz. Nie odchodźcie jeszcze, pokolenie Kolumbów. Nie wszystko powiedziano, przekazano, wyjaśniono. Wiele jeszcze tajemnic kryją czarne noce, głębie ziemi, więzienne piwnice. Odkrywajcie prawdę w pamięci bolesnej, uczcie młodych, jak stać na baczność, gdy mazurek Dąbrowskiego śpiewają, jak zginać kolana na rozmowie z Bogiem, jak zamilknąć przy grobie nieznanego żołnierza. Co znaczy solidarność z pokrzywdzonymi? Jak łamać oplatek przy wigilijnej porze z szacunkiem i miłością? Jak kochać dom rodzinny i mowę polską? Jak nie zaśmiecać ulic i języka? Uczcie, napominajcie, nie odchodźcie proszę, nie wolno wam odejść przedwcześnie, dopóki młody las nie zapuści głęboko korzeni w polską ziemię, dopóki jej nie pokocha jak Słowacki, Mickiewicz, jak Sucharski, Hubalczycy, Jagakowcy i Szare Szeregi. Jak cię kochać, ziemio polska, mowo polska, kraju piastów i jagielonów, kraju rozbiorów i powstań, kraju czerwonych maków i białych róż, kraju kapliczek przydrożnych i jasnej góry. Jak cię kochać, ziemio? Bądźmy wszyscy Kolumbami.

Zahuczały złowieszczo polskie działa, błyskawice rozdarły szczyty gór, i wraz z nimi włoska ziemia drżała, gdy wyruszał nasz polski oddział w bój. Poszli naprzód w żelaznej tyralierze, naprzód, naprzód, tam Polska w słońcu śni. Nie pomogły granaty ni moździerze, gdy na piasek spadły pierwsze.

gdzieś daleko w ojczyźnie ukochanej. Droga matka tęsknotą z dala śle i w modlitwie po nocy nieprzespanej swego syna raz jeszcze ujrzeć.

słyszeliśmy kapelę czerniakowską w pieśni To nie bzy. Warto wiedzieć, że 22 sierpnia 1946 roku urodził się Stanisław Syrewicz, kompozytor muzyki filmowej i piosenek, reżyser teatralny. I 22 sierpnia 1966 roku zmarł Michał Walicki, historyk sztuki, nauczyciel akademicki. Jego publikacje Malarstwo polskie XV wieku, Obrazy dalekie i bliskie, Złoty widnokrąg. Urodził się w 1904 roku.

Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług. I to już wszystko na dzisiejszy ranek. Dziękujemy za uwagę. Polecamy Państwu ogłaszające się firmy, które opłacają nasze wspólne, niedzielne spotkania z polską muzyką, z polską kulturą i żywym polskim słowem. Thank you for joining us today for the Polish program. Please patronize our sponsors. This is Eugenia Stolarczyk. Have a safe and wonderful week until next Sunday when we come to you with the Polish radio program over WERE 1490 Cleveland Heights. Thank you for listening and thank you, Dave, for excellent technical assistance. Thank you.